Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był

0: Ja już pracuję, a gdzie wy jesteście?
1: No hej, nie śpimy, lecimy, ale jaka praca jeszcze nie śpi? Poznajmy się wszyscy na antenie RMF Max.
2: Od 5 na nogach czekamy na kierowców, aż zjeżdżają i zwożą świeże. Także żebyście rano mieli świeże warzywka i owoce i mięsko w marketach.
3: No to jaki zawód jeszcze nie śpi? Nagrywajcie głosówki na Facebooku RMF Max. Poznajmy się wszyscy. Skoro już nie śpimy, skoro jesteśmy w pracy, dajcie znać, która praca, jaki zawód nie śpi.
4: Niech cała Polska się dowie, gdzie pracujesz.
1: Jesteśmy z wami, jesteśmy razem, lecimy rado.

0: ale wjeżdżamy od samego rana. To Armin van Buuren, to Sasza, to kawałek Everlasting do RMF Max wjechało.
1: A my mamy dla was świeżutkie newsy od samego rana. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ktoś okradł strażaków.
0: Ludzie.
1: Bo oni zbierali właśnie puszki i butelki po to, żeby za sprzedaną kaucję kupić nowy wóz strażacki. No ale ktoś się na to połasił. Mieli zebrać 4 miliony puszek i butelek.
0: Wstyd.
1: Srogo.
2: No to wstyd to jest mało. Okraść strażaków to naprawdę człowiek się powinien po prostu spalić ze wstydu, naprawdę.
1: To za czasy się dosłownie można dorobić na cudzych śmieciach. No.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Hity na Maxa.
0: Hity na Maxa.

0: upałów został nam gorący Sean Paul, Give It Up To Me w RMF Max jeszcze przed godziną 6.
1: Sztuczna inteligencja wjeżdża w medycynę. I co wcale nie chodzi o to, że ona potrafi nam super teraz odpowiedzieć na to, ojejku, mam kaszelek, katarek, nie? Co mi jest?
0: Tylko
1: wymyśliła lek, który ma przy okazji obniżyć wiek biologiczny. Nie?
0: Naprawdę?
1: To są jajca jakieś.
2: Bo jak taka jest mądra, to niech wymyśli, jak przyspieszyć terminy wizyty w NFZ-cie.
1: Ale my przyspieszamy, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje. Godzina 6 już teraz, to oznacza flash w RMF Max. Max.
3: I przyszła pora na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze, z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zaczynamy. Flesz o pełnej. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Rozbudowa drogi krajowej nr 60 i budowa obwodnicy Drobina są o krok bliżej realizacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na przygotowanie dokumentacji dla odcinka między Psarami a Raciążem w powiatach Płońskim i Płockim.
4: Wyłoniona firma będzie odpowiadać za opracowanie projektu budowlanego oraz pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zadanie obejmuje również przygotowanie dokumentacji dla planowanej obwodnicy Drobina. Ofertę w przetargu można składać do 8 października. Jeżeli procedura przebiegnie bez odwołań, podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na przełomie bieżącego i przyszłego roku. Inwestycja ma poprawić płynność ruchu i zwiększyć bezpieczeństwo na jednym z ważniejszych szlaków komunikacyjnych północnego Mazowsza.
3: Tyle od Renaty Pasiut.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
3: A teraz ważna informacja dla mieszkańców Mazowsza. Od 10 do 16 września w regionie prowadzona będzie akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Pamiętajcie, żeby nie dotykać przynęt ze szczepionką. Jeśli dojdzie do kontaktu, miejsce trzeba dokładnie umyć wodą z mydłem i zgłosić się do lekarza. Przez 14 dni koty powinny zostać w domach, a psy wyprowadzajcie na smyczy. Szczepionki będą zrzucane z samolotów i wykładane ręcznie w lasach, na łąkach i polach. W RMF Max Mazowsze jesteśmy blisko Waszych spraw. Kopciuchy wciąż dają się we znaki mieszkańcom Płońska. Mimo uchwały antysmogowej i programów, które mają zachęcić do wymiany starych pieców, problem nadal nie zniknął. Co miasto robi, żeby z tym dymem i smogiem w końcu skutecznie się rozprawić? Sprawdzamy.
6: W ramach naszego projektu możemy bezpłatnie, zupełnie bezpłatnie opracować audyt energetyczny, który jest podstawą ubiegania się o dotacje w programie Czyste Powietrze. Możemy również także bezpłatnie wykonać przegląd kominiarski z czyszczeniem przewodów dymowych i wentylacyjnych. Wystarczy tylko przyjść do urzędu, złożyć stosowne wnioski. No, liczba takich usług jest ograniczona. Serdecznie zapraszam do mojego biura.
3: A to była Alina Braulińska, ekodoradca w Urzędzie Miasta w Płońsku. I na koniec spoglądamy w niebo. Wrzesień to dobry moment, żeby przyjrzeć się temu, co dzieje się nad naszymi głowami. A atrakcji nie brakuje. Co tym razem warto wypatrzyć na nocnym niebie? O to pytamy w Płońskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym.
7: Jeśli chodzi o niebo we wrześniu, to oczywiście taką najciekawszą jego atrakcją będzie Saturn. Saturn jest w tej chwili w okolicach swojej opozycji. To oznacza, że jest jego tarcza szczególnie duża, dobrze widoczna i mamy szanse troszkę większe na to, żeby zobaczyć na tej tarczy jakieś drobne szczegóły.
3: O tym, co warto wypatrzyć we wrześniu, opowiadał nam Adam Derdzikowski, koordynator Planetarium i Obserwatorium w Płońsku. A we fleszu o pełnej to już wszystkie informacje. Teraz zostańcie z nami, bo mamy dla Was szczegółową prognozę pogody.
1: 6:03, my już mamy Krzycha na nogach.
8: Dzień dobry. Nie śpi kierowca autokaru. Przede mną dwa przewozy pracownicze i około 11:00 fajrant.
1: No i to jest właśnie twój moment. Weź telefon do ręki, wejdź na Facebooka RMF Max, wejdź na Instagrama RMF Max, nagraj nam głosówkę, jaka praca nie śpi, gdzie pracujesz i to wysyłasz nam, a my potem wypuszczamy to na antenę. Swedish House Mafia na pobudzenie.

0: To jest RMF Max i 9 minut po godzinie 6. Wstawaj, nie udawaj, jesteśmy z wami z najlepszymi hitami od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i my pytaliśmy, jaka praca nie śpi, a po co? A po to, żebyście się wszyscy mogli poznać, kto już jest

0: jest na nogach i jest pięknie.
1: Dzień dobry, nie śpi położna. Ile to dzisiaj nowych żyć powitamy na świecie?
0: Ja się czuję jak nowonarodzony.
2: Od razu mnie postawiła na nogi.
3: Witam, witam, monter drzwi nie śpi. Nowi klienci czekają na dostawę nowych drzwi. Pozdrawiam.
2: Ciekawe tylko, czy lewych, czy prawych. Ale tego chyba już nie rozstrzygniemy.
4: Z podcięciem?
2: Albo z podcięciem, albo obrotowych.
5: Kierowca dystrybucji nie śpi. Czyli dostawca artykułów spożywczych do sklepu.
4: Jedzie śniadanie.
5: 3 godzinki i wajranci.
0: Tak jest, 3 godzinki, jeszcze plus 3 godzinki u niektórych i...
4: Ale... Plus 3 w sumie, albo 2.
0: Ech, taki to nie ponieśpi.
6: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: No ściskamy was na maksa mocno, jesteście super dzielni i najlepiej, że słuchacie RMF Max. Gramy dla was hity na maksa, 10 po 6, Topic i Becky G.

0: To jest najlepsze tempo na poniedziałek. Czwartek dzisiaj jest. Przepraszam Państwa. 19 minut po godzinie 6. Już poprawiam się, jest czwartek. Proszę Cię nie stresować. Tylko jeden dzionek do weekendu.
1: Ale czujemy się, jakby był dopiero początek tygodnia, bo jest pierwsze posiedzenie RPP po wakacjach. Oni dopiero wrócili do pracy. No i od razu postanowili w sprawie stóp procentowych i postanowili, że co? Że nico. I że nie będzie absolutnie żadnych obniżek stóp procentowych przez najbliższy miesiąc.
2: To świetnie, świetnie. Ja liczyłem na obniżkę, a tutaj glapa. Mogło się na gorsze też zmienić w sumie.
1: No tak.
0: To była jeszcze większa glapa.

0: Nam też jest lżej, dlatego że tu jesteście. To był Oskar Cyms, Niech mówią, a słuchacie RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wakacje, wakacje i po wakacjach zostały nam co? Magnesy na lodówce. No a i słuchajcie, jak? Psychologowie zajęli się tematem magnesów z wakacji na naszych drzwiach na lodówce. Przebadali grupę osób po to, żeby na podstawie tych zbiorów lodówkowych stworzyć listę takich charakterystycznych cech tych osób, które są fanami przewożenia magnesów wszędzie tam, gdzie są, i proszenia nawet: ej, to jak jedziesz, to przywieź mi magnes.
4: No i co?
3: No w sumie to nieważne, w sumie mało istotne, co tam mówią psychologowie. Ważne, że te badania mówią to, czego nie powinny, czyli jak już masz całą lodówkę magnesów, to naprawdę możesz już ich więcej nie kupować.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jak już się nie mieszczą magnesy, zmień lodówkę.
4: Na większą, taką dwudrzwiową najlepiej.
0: I dalej zbieraj.
4: No i nie ma też znaczenia, czy przywiązać magnes z napisem Zakopane. Może być z Kołobrzegu przecież.

0: Ulubione wszystkich poranne David Guetta. Jest 20 minut do godziny 7 w RMF Max, a my się bawimy w zabawę Gdzie są moje klucze?
1: To jest najlepsza zabawa na tą porę dnia. Szukamy razem z wami, jakby ktoś pytał.
2: Jeśli ktoś wychodzi z domu, się zastanawia, gdzie są klucze, niech tam podpowie.
0: Słuchajcie, klucze ukryliśmy dzisiaj w pewnym pojemniku. Już to mnie zdradziłem trochę.
2: No właśnie, ty... Słuchajcie, nagrywajcie nam głosówki na Messengera RMF Max i na Instagrama, gdzie są klucze, gdzie się schowały. No, jesteśmy ciekawi waszych pomysłów, a może ktoś w ogóle zgadnie?
0: I przy okazji, by usłyszeć się na antenie, bo to jest też bardzo istotne. Gdzie są moje klucze? Nagrywaj głosówkę. Jak ci to brzmi w ogóle?
1: Ja myślę, że najlepszą nagrodą w tej zabawie byłoby znalezienie kluczy, i to nawet niekoniecznie tych radiowych, tylko po prostu własnych.
2: Do serc.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela.

0: Gratis. Kupna ticket energylandia.pl.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: I just need something that's real.
1: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
2: Cześć, tu Brytka.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: tylko dla Eli, ale dla wszystkich ten numer. Rihanna Umbrella, 9 do 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora jest taka, że szukamy razem z wami kluczy.
4: Ej, gdzie są moje klucze?
0: Gdzie one są?
3: Pytanie, gdzie są moje klucze? Tak się nazywa ta zabawa przed godziną 7 w RMF Max. Gdzie je dzisiaj schowaliśmy? To są propozycje, jakie już nam przysłaliście.
0: Posłuchajcie.
5: Klucze znajdują się w wazonie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Czy to jest wazon?
4: To nie jest wazon.
3: To absolutnie. Nie jest też dzban.
6: Klucze są w umytym kubku na kawę. Pozdrawiam.
0: Ale blisko, ale niestety nie.
7: Klucze zostawiliście, znaczy schowaliście w słoiku po gulaszu od mamy.
4: Tak, no za koperkiem, za blaszarce, w pudełku po lodach.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
3: Można szukać dalej, słuchajcie, nie znaleźliśmy tych kluczy, więc liczymy na was.
4: Tak, to co mamy dalej, czy zdradzamy? Dobra, zdradzamy, słuchajcie. Są klucze w misce na płatki takiej.
0: Dokładnie.
4: I przemieszam je łyżką. Przemieszuję je. Ale fajna zabawa, super wymyśliliście propozycję. O to właśnie tam chodziło.
0: Zupa kluczowa.

0: Z dobrych rzeczy o poranku nie tylko świeże bułeczki, ale też nowa Zalia Tylko Kochaj Mnie, 6 minut przed godziną 7.
1: A ja patrzę, nie dowierzam, ktoś jechał połączeniem hulajnogi i wanny, wyobraźcie to sobie. Ktoś zrobił taki niesamowity pojazd i przemierzał nim ulicę Ino Wrocławia.
2: A przepraszam, czy manetka od gazu, żeby jechać szybciej, to jest jako ciepła, czy jako zimna woda?
1: Nie, no ktoś naprawdę położył wannę na hulajnodze, ale okazało się, że to dlatego, że po prostu, no, wynieśli, chciałem wywieźć na złom, no i tak to wyglądało, taki dziwna
0: amfibia. Ciekawe, że się mieści na przykład. Ja jestem bardzo zaskoczona. Czyli co, to są złomiarze, którzy po prostu przeszli cyfryzację.
2: Ale spokojnie, za chwilę też ważne informacje, nie tylko te o hulajnogach. Będzie sport, flash i pogoda w RMF Max punktualnie o 7.
0: Można słuchać w wannie i pod prysznicem.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 zł. Z kodem rabatowym tak.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Cyms.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Niechybnie siódma, czyli czas na flesz. Jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Mam dla was garść świeżych informacji. Raport z dróg otwiera to poranne wydanie Flesza. Jest gigantyczny korek, bo mamy karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Skawina i Tyniec wjechało w siebie 5 osobówek. Zablokowany jest pas obwodnicy w stronę Katowic. Zator ma kilka kilometrów. Są problemy także na S8 w Warszawie. To jest odcinek Lazurowa Prymasa Tysiąclecia. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowane zostały dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Białegostoku. No i dziś warto brać pod uwagę kiepskie warunki do jazdy, szczególnie teraz jest szaro i mokro. Zatem trzeba się będzie skupić, zwolnić i spokojnie do celu. Tymczasem IMGW wydało ostrzeżenie właśnie przed solidnymi opadami. Intensywnie popada na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Miejscami spadnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. O 15:00 fani siatki będą mocno zajęci. Ruszają Mistrzostwa Europy. Turniej odbywa się w 4 krajach. Nasi powalczą w stolicy Bułgarii, Sofii. Dziś starcie z Portugalią.
5: A sami zawodnicy już nie mogą doczekać się turnieju, podkreśla Aleksander Śliwka, kapitan naszej siatkarskiej kadry.
7: Czujemy się głodni zwycięstwa, absolutnie jako drużyna nie chcemy osiąść na laurach mimo zwycięstwa w tym roku Lidze Narodów. Pragniemy również złoto Mistrzostw Europy.
5: A złoto Mistrzostw Europy ma tym razem dodatkową wartość, bo zapewnia także kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
6: A tyle Wojtek Marczyk, początek meczu Polska-Portugalia o 15:00. Więcej sportu tuż po fleszu. Tymczasem Apple pokazało wieczorem swoje nowości. Wśród nich składany smartfon iPhone Duo. Ponoć konferencja Apple nie robią już takiego wrażenia jak dawniej. Obecne pomysły przedsiębiorstwa nie są specjalnie przełomowe.
8: Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
6: Mówił dr Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
9: No składane, bo teraz się będą całe rodziny na niego składać.
6: To prawda.
4: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
6: Grad goli w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy ligowej Barcelona pokonała Feyenoord aż 5-1. Broniące tytułu Paris Saint-Germain wygrało ze Slovanem Bratysława 6-1. A w innym spotkaniu emocji dostarczył napastnik VfB Stuttgart Ermedine Demirović. W starciu z Wikingiem strzelił 3 gole w 12 minut. No i świetnie zaprezentowali się wczoraj także piłkarze Liverpoolu, którzy ograli Atletico Madryt 2-1. A za oceanem Chicago Fire zremisowali 1-1 z Interem Miami. Klasę pokazał Robert Lewandowski, który jest autorem jednego gola dla strażaków.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Niestety dziś będzie ponuro, będzie też deszczowo. Miejscami pokaże się trochę słońca i no, szczęśliwi są mieszkańcy na pewno z zachodu. 18 stopni dziś w Gdańsku, 19 zobaczymy w Warszawie, podobnie będzie w Katowicach, najwięcej 20 kresek w Krakowie i w Rzeszowie.
10: No i super, i będzie o czym rozmawiać w windzie od rana, prawda? Ale ta pogoda, no jesień przyszła, no.
11: O Jezus!
6: Ale small talk.
4: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: No bo ile tego słońca można było. Wszystko jest okej, ludzie, uśmiechy i lecimy do przodu. Karolina Kowalska jest z nami, Filip Kliber, Ania Łopuszańska
10: i Mateusz Marek.
5: Dziękuję.
10: I jest też 3 minuty po godzinie 7. Jest też Temper City Self-Aware. Zostańcie z nami, gra wy hity na Maxa od samego rana. Fajne muza.

0: najlepszy duet na początku programu? No jasne, byle do obiadu to najlepszy program do słuchania w pracy. Na Mazowszu jesteście przy RMF Max, a to był Alan Walker i Ava Max. To co, drugie śniadanko, pierwsza kawka, biała, czarna, bez cukru, smacznego z RMF Max, no i miłej pracy życzę. 10 dzień września, czwartek, zbliżamy się mocno do weekendu, a więc weekendowych tematów dzisiaj do 12 nie zabraknie. Łukasz, Sebastian, Mikołaj, oni stawiają, mają imieniny, wszystkiego dobrego dla urodzonych 10 września, także a Piotrek Niwald do 12 lecimy razem w RMF Max. Byle do obiadu, startujemy.
1: Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi. Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
16: Z tej strony Krzychu.
17: Sylwia.
18: We are the Swedish House Mafia.
19: Hey, this is Taylor Swift.
20: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Mazowsze.

Wiózła mama zdenerwowana na czerwonym świetle w Ciechanowie. Mówi, nie zdążyłam się umalować, ale proszę pani, nie, to nie na światłach, to się zrobi później. I bardzo ładnie wyglądacie przy RMF Max. Tutaj coś się wydarzyło, słuchajcie. W Dreglinie pod Glinojeckiem dwa pojazdy zderzyły się i to całkiem niedawno. Jedna osoba została ranna. Na miejscu trwają działania służb. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu, a więc objazd albo poczekajcie cierpliwości. Podgłoście sobie RMF Max na Mazowszu, a na pewno dostaniecie dobrą nutkę i jakoś ten czas w korku szybciutko minie. Lepiej spóźniony, ale bezpiecznie do celu. Temper City teraz muzycznie i wracam z kolejnymi fajnymi informacjami z naszego regionu. Nawet jak wygrywać pieniążki. Urodzinowa zabawa RMF Max trwa. To urodzinowy deszcz nagród, a wy przypomnijcie sobie, w jakim miesiącu się urodziliście, bo mam specjalne szanse dla tych, którzy mają ochotę dzisiaj kasę w RMF Max na Mazowszu wygrać.

0: same bonusy, same podwyżki, same fajne rzeczy w waszej robocie w RMF Max. No i wracamy do naszego, no, naszej wiątkowej zabawy. Urodzinowe deszcz nagrod. Uwaga, to jest miesiąc urodzin z RMF Max. No i teraz tak, zgłaszamy się do finału, żeby wygrać od chociażby dzisiaj za odebranie telefonu 4000 albo i nawet 10 tysięcy. Ale mam dla was specjalną propozycję. Napiszcie w SMS-ie na 7327, w SMS-ie za 3,69, miesiąc waszych urodzin, a szansę dostania się do finału przez najbliższe kilka minut pomnożę dla was razy 1000. No to tak, na 7327 napiszcie miesiąc swoich urodzin, a od tej pory szansę dostanie się do finału naszej zabawy urodzinowej mnożę razy 1000, a dzisiaj do wzięcia nawet 10 tysięcy w RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
11: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
18: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
17: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
19: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Z wczorajszych 30 stopni na termometrze dziś o poranku zostało już tylko 14 kresek. Nad Mazowszem słońce, które dzisiaj będzie przeplatać się z chmurami. Padać nie powinno, ale dokuczać może wiatr. Powieje z południowego zachodu w porywach do nawet 50 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci podskoczą do 19 stopni, więc z dnia na dzień zrobiła nam się jesień. Ciśnienie powyżej normy i będzie rosło, a warunki biometeo niestety mają niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie.
2: RMF Max.
0: RMF Max Mazowsze.

Taylor Swift dzisiaj. To dla tych na tym czerwonym świetle na Mazowszu. Tu RMF Max Mazowsze, The Fade of Ophelia. A propos kierowców, przenosimy się na chwilę do Mławy. Zakończyły się prace remontowe na ulicy Bagno na zlecenie miasta Mława. Zmienił się kierunek ruchu na ulicy Bagno. Obecnie wjeżdżamy na nią od strony Wyspiańskiego. Dotychczas ruch odbywał się w przeciwnym kierunku. Tutaj zwróćcie uwagę, żeby nie było mi, mi, panie, jedziesz pan pod prąd. Pojawił się również zakaz skrętu w prawo w ulicę Sportową. Z kolei z ulicy Sportowej obowiązuje nakaz skrętu w prawo. Jak jest finał tego wszystkiego w Mławie? Proszę patrzeć na znaki, słuchać RMF Max i dobrze bawić się nawet w robocie. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, a teraz mała nówka sztuka, to muzycznie. To jest nowość RMF Max. Gaz do dechy i wypuszczam czat z aparatury RMF Max, co ma 1000 wat. Dobrze, ale patrzcie na znaki na Mazowszu. Mrozu i Kacperczyk w RMF.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
7: Hej góraleczko, piękna niczym kwiat.
6: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy, plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
8: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: I po reklamie.
10: Grzegorz,
11: Asia,
12: Martyna,
13: Lady Gaga,
14: z tej strony modelki
15: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
16: Mamy 10, a to oznacza czas na kolejny flash. Z wami Daria Polak, słuchacie RMF Max Mazowsze. Zapraszam, zaczynamy. 30% osób żyjących w blokach i kamienicach przyznaje, że ich mieszkanie nie zapewnia odpowiednich warunków do nauki dzieciom. Tak wynika z danych portalu nieruchomościonline.pl. Dla porównania, w przypadku mieszkańców domów narzeka na to zaledwie 14% badanych. Jest też pewna zależność.
17: Młodsi rodzice częściej żyją w mniejszych lokalach, w których przy pojawieniu się dzieci zagęszczenie domowników istotnie rośnie. Z kolei starsze pokolenie dysponuje często większym metrażem w przeliczeniu na osobę.
16: Tłumaczyła Anna Zachara Widla, badaczka zachowań konsumenckich.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
16: W RMF Max Mazowsze trzymamy rękę na pulsie, dlatego we fleszu o 10 jesteśmy z wami także na drogach. Na Krajowej 60 w okolicach Glinojecka zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. W miejscu zdarzenia obowiązuje ruch wahadłowy, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Płońscy policjanci przypominają, że nieletni po 13 roku życia może odpowiadać przed sądem rodzinnym za popełnienie czynu karalnego. Chodzi m.in. o kradzieże, bójki, niszczenie mienia czy posiadanie narkotyków. Przykładem jest 14-latek z gminy Płońsk, u którego policjanci znaleźli susz roślinny. Wstępne badanie wykazało, że może być to marihuana. Jeśli potwierdzą to badania laboratoryjne, sprawa może trafić do sądu rodzinnego, a policjanci przypominają, młodzieńczy żart nie zawsze kończy się tylko upomnieniem, a za swoje zachowanie trzeba brać odpowiedzialność. Zaglądamy do Ciechanowa, a tam zmiany przy miejskim stadionie. Wyburzane są stare budynki, a w ich miejscu powstanie około 60 nowych miejsc parkingowych. Powstaje też 13 miejsc dla osobówek i 2 dla autokarów, a cała strefa zyska nową nawierzchnię i oświetlenie. Prace mają zakończyć się w listopadzie. Teraz czas na obiecany temat. W Parku Nauki Torus w Ciechanowie odbędzie się kolejny wieczór dla dorosłych. Tym razem uczestnicy poznają możliwości sztucznej inteligencji i porozmawiają o przyszłości relacji człowieka z inteligentnymi maszynami. A o szczegółach nasza reporterka.
18: W programie znalazły się praktyczne warsztaty poświęcone wykorzystaniu narzędzi AI w smartfonach. Uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać ze sztucznej inteligencji przy tworzeniu tekstów, organizacji codziennych obowiązków, wyszukiwaniu informacji oraz bezpiecznym używaniu nowych technologii. Zajęcia poprowadzi Patryk Młodzianowski z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Drugą część wydarzenia wypełni transmitowany z Centrum Nauki Kopernik wykład pod intrygującym tytułem Czy można zabić robota? Rozmowa będzie dotyczyć etycznych i społecznych wyzwań związanych z rozwojem robotyki oraz sztucznej inteligencji.
16: Tyle od Renaty Pasiut. Spotkanie 18 września od 18 do 20. Numer telefonu potrzebny do zapisów znajdziecie na stronie placówki. We Fleszu o 10 to już wszystkie informacje. Zostańcie z nami, bo mamy dla Was szczegółową prognozę pogody. A za niespełna godzinę kolejna garść lokalnych informacji.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Po wczorajszym upale zostało już tylko wspomnienie. Dziś na Mazowszu znacznie chłodniej. Termometry pokazują około 16 stopni. W ciągu dnia słońce będzie przeplatać się z chmurami. Padać raczej nie powinno, za to momentami mocniej powieje. Wiatr z południowego zachodu w porywach osiągnie do 50 km na godzinę. Po południu maksymalnie 19 stopni, więc temperatura wyraźnie spadła i aura coraz bardziej przypomina jesień. Ciśnienie będzie powyżej normy i jeszcze wzrośnie, a biometr niestety niekorzystny.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Hity na maksa.
13: 10 września po 10, a 10 tysięcy dzisiaj do wygrania w RMF Max. Szczegóły także w tej godzinie, a tu byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Łukasz, Seba i Mikołaj mają imieniny. Nawet jak nie wiedzieli, to zapraszamy do cukierni. Wszystkiego dobrego dla urodzonych 10 września. No i co? Dzisiaj dzień piłkarza. Jak dzisiaj dzień piłkarza, to piątku może nie być i delikatny falstart weekendu, czego nikomu nie życzę. Szim za teraz, a za chwilę muzyczna perełka w RMF.

no, kto ten loser w tej robocie? Time Impala na Mazowszu. Pięknie gra RMF Max. Żadnych oszustw, żadnych przekłamanych informacji, same konkretne fakty i pomoc w tym, gdzie wybrać się na weekendy. Słuchajcie, szykuje nam się w Płocku kolejny festiwal i to po raz siódmy festiwal Temersonów w programie koncerty, wystawy i artystyczne eksperymenty. Myślę, że do samego festiwalu, który odbędzie się 22, 23 i 24 października, jeszcze wrócę do samego scenariusza, ale myślę, że pochwała eksperymentu nawiązująca do twórczości Stefana i Franciszki Temersonów, no tutaj będzie dużo tego.

programie znalazły się koncerty, wystawy, warsztaty, spektakle oraz projekty łączące sztukę z nowymi technologiami. Zaplanujcie sobie ten weekend w Płocku na festiwalu Temersonów. Koncerty, literatura, spotkania ze sztuką będzie się działo, a wy za chwilę możecie spotkać 10 000 do wygrania w RMF Max.

0: Odbierajcie telefon dzisiaj w finale naszej zabawy. Urodzinowy deszcz nagród RMF Max. Wszyscy jesteśmy RMF Max. No i każdy za odebranie telefonu może dzisiaj odebrać 4000 w finale, jak do was zadzwonimy. Urodzinowy deszcz nagród, a właśnie teraz startuje runda bonusowa, czyli każdego SMS-a wysłanego Max na 7327, takie hasło, Max na 7327 za 3,69. Zgłoszenia online mnożę dla was razy 550 szans. Oprócz tej rundy bonusowej, która mnoży wasze zgłoszenia razy 550 teraz, to pamiętajcie, dzisiaj zgłaszając się do finału, zgłaszacie się także do finału tygodnia. O człowieku, jedno zgłoszenie, a dwa finały czekają.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
1: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
3: Hej góraleczko, piękna niczym kwiat.
2: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Kapela Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Kapela Roy, plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Tu Kasia.
8: Jestem Radek, a to moja ekipa.
9: Hey, this is Calvin Harris.
10: Cześć, tu Daria Zawiałow. Witajcie.

tylko kochaj mnie na tej plaży. No, przy RMF Max, na Mazowszu kochaj mnie w robocie. Zalia, tu byle do obiadu, najlepszy program do szukania pracy, ale to będzie o konkretnych imprezach i konkretnym koncercie, który odbędzie się w najbliższą sobotę i to będzie Góralska Noc. Kapela Roy przybywa do plaży Patelnia, Grabina koło Płocka. Byli Gombao, będą Playboysi, a w sobotę po góralsku i no, ojej! Będzie podskakiwany, nie będę udawał górola, bo średnio mi to wychodzi. Macie ochotę na zaproszenia? No to klikajcie na rmfmax.pl. Powinno jeszcze coś tam zostać i miłej zabawy na plaży Patelnia, a więcej o imprezach w wieczornym Tour de Clubie.

0: reklama.
1: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
2: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
15: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
16: I po reklamie.
17: Karolina.
18: Marek.
17: Zuśka.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
20: Hey, it's Dua Lipa.
21: Hey, this is Kygo.
22: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
25: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Po wczorajszym upale dziś wyraźne ochłodzenie. Na Mazowszu termometry pokazują około 18 stopni, a w ciągu dnia będzie maksymalnie 19. Słońce będzie przeplatać się z chmurami, ale parasole raczej się dzisiaj nie przydadzą. Za to momentami mocniej powieje. Wiatr z południowego zachodu w porywach rozpędzi się nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie powyżej normy i będzie rosło, a biometr niestety niekorzystny, więc pogoda może dawać się dziś we znaki.
26: RMF Max.
27: RMF Max Mazowsze.

Wasze odpowiedzi na naszym Facebooku są po prostu czasami jak złoto. Kolejne pytanie wylądowało na naszym profilu facebookowym. Twoje ostatnie pytanie do czata GPT. Napiszcie w komentarzu i zgarniajcie gadżety RMF Max. Zaglądajcie na Facebooka RMF Max właśnie i bawcie się dobrze. Za chwilę popołudniówka i świetna zabawa przy RMF Maxa. Ja wrócę jutro po 9 w waszej robocie. Będę do obiadu. Najlepiej w pracy. Piotrek Niewald, trzymaj.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands. Sobel jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklamy.

0: nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Wybiła 12, czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Mazowsze, w studiu Daria Polak. Cześć, zaczynamy. 10 osób zostało w sumie wczoraj przewiezionych do szpitali po tragedii na torach niedaleko Radomia. 2 osoby po opatrzeniu opuściły lecznicę. 3 ciężko ranne osoby nadal przebywają w szpitalach w Opocznie, Kielcach i Radomiu. Na miejscu policja nieprzerwanie prowadzi działania.
2: Pracują policjanci, którzy skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg. Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są z przedmiotem osobiste. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
1: Informowała podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: W RMF Max Mazowsze jesteśmy blisko tego, co dzieje się w regionie, dlatego zaglądamy do Płońska, a tam wielka metamorfoza Parku Konstytucji 3 maja. Znikają stare asfaltowe alejki, pojawiają się nowe ścieżki, ławki i pergole. Największa zmiana to jednak zieleń, bo w parku posadzonych zostanie ponad 11 tysięcy roślin, a dodatkowo powstanie około 3 tysięcy metrów kwadratowych nowego trawnika. Prace mają zakończyć się do końca listopada. Zostajemy w Płońsku. Kopciuchy to nadal problem wielu miast. Dotyczy to też Płońska. I to mimo obowiązującej w województwie uchwały antysmogowej i realizowanych projektów, które dają mieszkańcom możliwość wymiany palenisk na nowe, ekologiczne.
3: Od 2 lat miasto Płońsk realizuje jako partner marszałka województwa mazowieckiego projekt Mazowsze bez smogu. Głównym celem projektu jest oczywiście zmniejszenie zjawiska smogu, który jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Ale smog w naszym mieście w 90% wytwarzają stare kotły, którymi ogrzewamy nasze domy. A jest ich w Płońsku ponad 300. Z czego większość to kotły pozaklasowe, które, tak zwane kopciuchy, które już od 23 roku nie powinny funkcjonować. Według wymagań uchwały antysmogowej w województwie mazowieckim.
1: Mówiła Alina Braulińska, ekodoradca w Urzędzie Miasta w Płońsku. Teraz ważna informacja dla szkół podstawowych na Mazowszu. Ruszył ogólnopolski konkurs Odblaskowa Szkoła 2026.
4: Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa dzieci na drogach przez promowanie noszenia elementów odblaskowych i edukację w zakresie zasad ruchu drogowego. Konkurs zachęca uczniów, nauczycieli, rodziców oraz samorządy do wspólnych działań na rzecz zwiększenia widoczności najmłodszych uczestników ruchu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Szkoły mogą przygotować m.in. plakaty, prezentacje, filmy i kampanie promujące bezpieczne zachowania na drodze. Odblaskowa szkoła to nie tylko edukacja, ale też zdrowa rywalizacja i integracja społeczności szkolnej wokół ważnego celu, jakim jest bezpieczeństwo dzieci. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września.
1: Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie policji w Ciechanowie, a informowała Renata Pasiut. W tym fleszu to już wszystkie informacje. Teraz zapraszamy na pogodę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Czas na szybki update pogodowy. Na Mazowszu mamy 18 stopni w Ciechanowie i Płońsku, 17 natomiast w Mławie, a temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 19. Słońce będzie dziś zaglądać zza chmur, ale na deszcz raczej się nie zanosi. Za to momentami mocniej powieje, południowo-zachodni wiatr w porywach osiągnie nawet 50 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, ale biometr niestety pozostaje niekorzystny. Jesień powoli daje o sobie znać, a po wczorajszym upale pogoda funduje nam mocny zjazd.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Od świtu do świtu.
7: A najbardziej po południu, 4 po 12, pompujemy razem z wami ten ponton. Ponton, którym dopłyniemy do miejsca, w którym będzie można skończyć czwartek w pracy.
8: Teraz ty. Asia. Sami słyszycie, kto lepiej pompuje. Asia Irek, dzień dobry.
7: Tak, człowiek pompa, wiadomo. Program z pompą.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dwie rzeczy, które w RMF Max lubicie najbardziej. Switches
1: Asia House. Irek, przepraszam.
0: Też. To trzy, sorry, poprawię się. Trzy rzeczy. Asia Irek, Switches House Mafia, no i pieniądze.
1: Ekstra. 4000 zł. Słuchajcie, to jest w ogóle rzecz, która wam zrobi popołudnie. 4000 zł gwarantowane. Wystarczy tylko w odpowiednim momencie zieloną słuchaweczkę na waszych telefonach. Pryk w prawo, chyba że jakoś inaczej odbieracie telefon, bo 4000 zł za samo odebranie telefonu. Tak będzie dzisiaj w naszej zabawie urodzin. Nowy deszcz nagród.
0: I wiemy, że bardzo chcecie, żebyśmy to właśnie do was zadzwonili, dlatego zrobimy tak, żeby było łatwiej trafić na wasz numer i wprowadzamy super mnożnik, rundę bonusową razy 490. Pomnożymy każde jedno zgłoszenie.
1: Teraz trzeba zrobić, słuchajcie, jedną rzecz. Jedna rzecz, żeby mieć 490 szans. Max takiego SMS-a wysyłacie na 7327. Max 7327. 4000 zł za samo odebranie telefonu.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
6: AI,
5: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: I po reklamie.

0: Fajnie gramy, co? Nazywamy się RMF Max, 27 minut i godzina 14.
1: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Piłkarza.
0: I nie chcemy rozdrapywać już zagojonych kontuzji, ale co poszło nie tak? Arek, no.
2: Wykluczyła mnie z tej gry kontuzja w 95.
0: Dziękujemy za szczerość. Kuba.
3: Po prostu byłbym największą gwiazdą w tym kraju, ale po co mi to? Zostawmy ten tytuł Robertowi.
0: Dziękujemy, Kuba, bo dzięki tobie mamy Roberta Lewandowskiego.
1: No i jeszcze Rafał.
0: Rafał!
4: No u mnie zasada była prosta. Więcej sprzętu niż talentu.
0: Jeszcze ci, Rafał, coś dołożymy. Z pozdrowieniami od RMF Max. Nasze jedyne i nie do dostania gdzie indziej unikalne gadżety.
1: A w tym temacie, jeżeli macie swoje historie, cały czas Instagram i Messenger aktywne.

0: Hity na Maxa, popołudniowe RMF Max. I ktoś tam na górze zaczął się bawić klimatyzacją.
1: Wszystko zepsuł.
0: I nie dostał instrukcji obsługi do klimatyzatora. Prognoza pogody ze szczegółami poleci za chwilę. Bądźcie blisko, te informacje są naprawdę ważne.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
6: Lecz ja mam inne zdanie.
7: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Anglowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Odśwież mieszkanie.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: W Ciechanowie i Płońsku termometry pokazują już 18 stopni, a w Mławie jest o stopień chłodniej. O tej porze na niebie sporo chmur, choć zza nich od czasu do czasu przebija się słońce. Na razie bez większych powodów do obaw o deszcz, aura pozostaje sucha i dość spokojna. Wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się dość chłodno, w regionie niebo będzie przeważnie bezchmurne, a na termometrach zobaczymy od 6 stopni w Mławie do 7 w Ciechanowie i Płońsku. Uwaga na wiatr, który w porywach może osiągać nawet do 50 km na godzinę.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Taki to piękny czas, taki długi weekend w październiku.
1: No nie mówcie, że nie wiedzieliście.
0: Będzie.
1: Przecież my czekamy na to od początku tego roku szkolnego.
0: Pewnie.
1: 14 dzień października, czyli święto nauczyciela, dzień nauczyciela wypada w środę.
0: Brawo.
1: I jak sobie dobrze pokombinujecie, to można mieć z tej okazji 5 dni wolnego, bo środę, czwartek, piątek, no i potem klasyczny weekend.
0: No nie? Mam nadzieję, że dzisiaj na matematyce życia były zajęcia o tym, jak 2 dni urlopu wymienić na 5 dni wolnego.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A słuchanie Maxa w pracy wymieniamy na kontakt z super nowościami. Robin

0: reklama.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Spreeko Marszes realizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na brikomarsze.pl. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Minęła 14, pora na najnowszy flash i prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Z wami Daria Polak, dzień dobry ponownie, posłuchajcie. Swoją walkę o medal Mistrzostw Europy zaczynają polscy siatkarze. Mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Na początek Portugalia.
2: Patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
3: W naszym podejściu nic się nie zmienia, chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
2: Kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem.
1: Tyle Patryk Serbański. Mecz Polska-Portugalia za godzinę.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Przybędzie miejsc parkingowych w okolicach stadionu w Ciechanowie. Stary parking przy wjeździe od ulicy Augustyńskiej zyska nową nawierzchnię. Zaplanowano tam 13 miejsc do parkowania samochodów osobowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami i 2 miejsca dla autokarów. Jednocześnie rozpoczęły się prace związane z drugim etapem rozbudowy stadionowego parkingu. Około 60 miejsc powstanie na miejscu wyburzonych, starych, niepotrzebnych już budynków.
4: Teren przy miejskim stadionie w Ciechanowie jest gruntownie modernizowany. Obszar parkingów wcześniej de facto stał w wodzie przy większych opadach deszczu. Teraz będziemy mieli odwodnienie terenu i profesjonalne, bezpieczne, bezpłatne miejsca parkingowe. Tym bardziej ta infrastruktura miejsc podstawowych jest istotna, gdyż kończymy budowę krytego lodowiska, które otworzymy pod koniec tego roku. Zainteresowanie korzystaniem z tego miejsca z pewnością będzie duże.
1: Mówił nam Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Na modernizację strefy parkingowej przy stadionie w Ciechanowie władze miasta pozyskały 500 tysięcy złotych z budżetu Mazowsza. Zmieniamy temat, bo w RMF Max na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się w regionie, a wielkimi krokami zbliżają się 21 dni patrona miasta Płońska. To będzie wyjątkowy ostatni weekend września, pełen muzyki, dobrej energii, spotkań i atrakcji, których po prostu nie można przegapić.
5: Święto ma w tym roku szczególną rangę, bo pierwszego dnia zaplanowano otwarcie nowego stadionu miejskiego, największej inwestycji sportowej w historii Płońska. Drugiego dnia centrum wydarzeń przeniesie się na rynek miejski. Tam na uczestników czekać będzie tradycyjny jarmark świętego Michała Archanioła, występy dzieci i młodzieży oraz ekologiczny happening. Wieczorem na scenie w Rutkach wystąpią m.in. Edyta Górniak, Oskar Cyms i Jan Kleosia. Niedziela płynie pod znakiem lokalnej tradycji, muzyki i wspólnej zabawy. Wszystkim trzem dniom towarzyszyć będą pokazy balonowe nad miastem oraz szereg wydarzeń towarzyszących.
1: Poszczegóły wpadajcie na społecznościowy profil miasta, a informowała Renata Pasiut. Flesz o 14 kończymy na sportową. W sobotę w Grudusku sportowe emocje, ale też czasowe utrudnienia na drogach. Wszystko za sprawą biegu Grudusk na piątkę. Jeśli chcecie wystartować, do północy trwają jeszcze internetowe zapisy. A kierowców uczulamy, by zwracali uwagę na oznakowanie i polecenia osób zabezpieczających trasę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Po południu temperatura na Mazowszu utrzymuje się na poziomie 17-18 stopni. Najcieplej jest w Ciechanowie i Płońsku, gdzie termometry wskazują 18 stopni, natomiast w Mławie mamy 17. Słońce nie zamierza dziś całkowicie zniknąć. Momentami będzie pojawiało się między chmurami, dając krótkie, jaśniejsze chwile. Co w prognozach wieczorem i nocą? Na Mazowszu zapowiada się spokojny, bezchmurny wieczór, a noc przyniesie umiarkowane zachmurzenie tylko miejscami. Na termometrach w regionie najchłodniej w Mławie około 6 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Gramy hity na maksa. I proszę bardzo, już po 14, w dzień piłkarza. Niektórzy są już po meczu, zwłaszcza jeśli w pracy gracie od 6 rano, a trener wam płaci tylko za 8 godzin gry.
8: Jak wam jeszcze trochę zostało? Tak. Żeby wypełnić ten kontrakt 8-godzinny, to macie nas, macie RMF Max, Zasia, Irek i wszystko gra.

0: To jest niesamowite jednak, jak działa radio, słuchajcie. Najpierw jest jeden banger, a potem jest następny.
1: Tak to działa.
0: To jest niesamowite. Ten, który przed chwilą to było Silva Bampa i On Tonight, natomiast tak jak banger za bangerem gra w RMF Max, tak na przykład w Żabce też nowe funkcje, będzie można odbierać leki zamówione w aptece.
1: Wow, to już idzie coraz mocniej. Czekam jeszcze na możliwość składania wniosków paszportowych, żeby nie trzeba było do urzędu chodzić, dorabianie kluczy i drukarkę na miejscu.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 4000 zł oferujemy komuś, kto odbierze w tym momencie telefon. Pani Ola dostarczyła nam numer, dała zielone światło, więc kręcimy numerem.
2: Tak, i przypominamy, że 6 sygnałów czekamy. 6 sygnałów, żeby zarobić 4000 zł.
1: O, dzień dobry, RMF Max z tej strony. Michał i Justyna, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Aneta.
2: Cześć, Aneta. Gdzie się zastaliśmy? Co robisz? Gdzie jesteś?
3: Jestem w domu.
2: Już po pracy? Czy...
3: Tak.
2: Okej, okay. No to super, że możemy ci przekazać miłą wiadomość, że będąc już po pracy w domu właśnie zarobiłaś 4000 zł od nas.
3: O, dziękuję.
2: To się naprawdę dzieje.
1: Aneta, opowiedz nam trochę o sobie. Ta praca to jaka, dom jaki, gdzie ten dom?
3: Mała miejscowość w województwie wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski za Ostrowem właściwie.
1: Aha.
3: W biurze, mąż, dzieci, wnuk.
1: Piękne życie, proszę bardzo, jest na to 4000 wydawać, bardzo mnie to cieszy.
2: Ale słuchaj, Aneta, wydaje mi się, że jak tyle wspaniałych ludzi jest wokół ciebie w twoim życiu, to przydałoby się trochę więcej niż 4000 zł. No i tutaj dobra wiadomość jest taka, że w zabawie urodzinowy Deszcz Nagród nawet 10 tysięcy złotych można wygrać. Te 10 tysięcy jest ukryte w jednym z 30 koszy. Oprócz 10 koła mamy też tutaj konsolę PS5, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne. To są nagrody, które możesz trafić, ale żeby zagrać i żeby te nagrody móc faktycznie ustrzelić, no to musiałabyś zrezygnować z tych 4000 zł, które od nas dostałaś za odebranie telefonu.
3: Aha. No, dobrze, no mogę zaryzykować.
2: No i to nam się podoba.
1: Proszę bardzo, Aneta,
2: tak,
1: to mi
2: żyć.
1: Się bardzo podoba. Idziesz na całość.
2: Trzeba żyć na krawędzi, Aneta.
1: I teraz przed tobą jeszcze jedna decyzja. Który z 30 koszy wybierzesz?
3: O matko, to jest pytanie. Który z 30 koszy?
2: Co ci intuicja podpowiada, Aneta? Bo pewnie ta pierwsza myśl jest tą najlepszą.
1: Rozejrzyj się może po tym swoim domu z wnukami, z mężem w Ostrowie Wielkopolskim. Co tam ci, jakaś liczba wpada w oko? Co tam się dzieje?
3: No to może numer 20.
2: Numer 20.
1: Aneta, czy ty jesteś taką postacią w domu, która, bo tak mi brzmisz z głosu, która pewnie głównie dla innych, najpierw wszystkim kupi prezenty, a na koniec sobie.
3: Tak słychać,
1: ale to czuć, czy to dobre serce twoje, tą dobrą duszę. Dobra, sprawdzamy 20, czy jeszcze chcesz zmienić?
3: Nie, chyba nie, pierwsza myśl, złota myśl.
2: Okej, okay. Aneta, pod numerem 20 w naszym prezentowym koszu kryje się aparat Instax.
3: O, super.
1: Proszę
2: aparat,
1: bardzo.
2: Z którego zdjęcia od razu wyskakują. Taka nagroda leci do ciebie. Uważam, że możesz być z siebie totalnie dumna, bo to, no, po prostu zabawiłaś się, zawalczyłaś, było ekstra.
1: Aneta, w historii tej zabawy jesteś pierwszą osobą, która zagrała dalej, także ja ci gratuluję odwagi. I jeżeli mamy kolejnych odważnych, piszcie śmiało. Max na 7327 za 3,69. Możecie też wejść do zabawy w urodzinowym Deszczu Nagród o nawet 10 tysięcy złotych.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: się już pięknie zaprezentował z różnych stron, w różnych numerach, ale przyznam, że ten pozostaje moim ulubionym 12 to 12 w RMF Max.
1: To która była to jego strona?
0: Ta była ze trzecia, tak myślę. Bo wcześniej jeszcze ze dwa numery miał takie bardziej znane, to ta jest trzecią.
1: Czyli to już jest Somber w 3D, drodzy państwo. I to zupełnie za darmo w RMF Max. Proszę bardzo. Gratulujemy wam, a zachęcamy tym bardziej, żeby zostać i posłuchać prognozy pogody już za momencik.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama. W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej.

0: www.uth.edu.pl.
1: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
4: Hej, góraleczko, piękna niczym kwiat.
3: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy. Plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Zachmurzenie pozostaje zmienne, a słońce będzie pojawiać się tylko na krótkie momenty. Mimo większej ilości chmur, deszcz nie powinien dziś stanowić problemu. Po chłodnej nocy na Mazowszu w piątek od rana zachmurzenie duże, ale bez opadów. Na termometrach w regionie najchłodniej w Mławie, około 6 stopni powyżej zera, a w dzień temperatura wzrośnie nawet do 18 stopni. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, ale nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie utrzyma się w normie, a temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach.

0: Te słowa chciałabym zadedykować mojemu rowerkowi, który już na mnie czeka. Zabiorę cię tam. Fukaj i Vito Bambino z nami w RMF Max. Zabiorę ten rower do domu, no. W sensie wsiądę i pojadę. A ty? Jakie masz plany, Michał?
1: Jakby ja chciałbym też zadedykować ten utwór jednocześnie wszystkim, którzy kiedykolwiek wypowiedzieli takie słowa do nieswojego roweru, zupełnie przypadkiem.
0: Mogło się tak zdarzyć, no.
1: Ja tymczasem wyruszamy przed telewizor oglądać mecze Ligi Mistrzów. To samo każdemu kibicowi polecam. I miłego wieczoru życzę. Jeżeli go spędzicie z RMF Max, no to Graba o was zadba, a on tak potrafi zadbać jak nikt inny.
0: Fajnie będzie. Siwek i Borycka, my za dzisiaj dziękujemy. Słyszymy się jutro po 15. Pa! RMF Max.
2: Reklama. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zapraszam. Teraz istotna wiadomość dla podróżujących pociągami. Składy na Mazowszu jutro pojadą wolniej. Ma to związek z ogólnopolskim protestem kolejarzy, którzy po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach. W piątek przez cały dzień składy mają mijać przejazdy z ograniczoną prędkością.
3: Zwracamy się do maszynistów kolejowych, aby w dniu jutrzejszym od północy do 24 każdy przejazd kolejowy przejeżdżać z prędkością bezpieczną, która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu, korzystając z przepisów prawa, głównie z kodeksu pracy.
2: Tyle Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Dwa wypadki z udziałem rowerzystów w ostatnich dniach w Ciechanowie. Jeden z nich zakończył się tragicznie. Zginął 65-letni mężczyzna. Policjanci apelują zarówno do kierowców, jak i rowerzystów o większą ostrożność na drodze.
4: Rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i kierowcy samochodów powinni o tym pamiętać. Zbliżając się do rowerzysty, zachowajmy szczególną ostrożność, zmniejszmy prędkość i pozostawmy podczas wyprzedzania bezpieczny odstęp, to jest co najmniej 1 metr. Nie wyprzedzajmy na siłę, szczególnie w miejscach, gdzie nie mamy do tego odpowiedniej widoczności.
2: A to była Magda Sakowska z KPP Ciechanów. Szczególną uwagę trzeba zachować przy wyprzedzaniu rowerzysty. Chwilanie uwagi może mieć bardzo poważne konsekwencje. W RMF Max Mazowsze jesteśmy blisko tego, co dzieje się w regionie, dlatego zaglądamy do Płońska, a tam wielka metamorfoza Parku Konstytucji 3 maja. Znikają stare asfaltowe alejki, pojawiają się nowe ścieżki, ławki i pergole. Największa zmiana to jednak zieleń. W parku posadzonych zostanie 11 tysięcy roślin, a dodatkowo powstanie około 3 tysięcy metrów kwadratowych nowego trawnika. Prace mają zakończyć się do końca listopada. A na koniec coś ekstra. W Parku Nauki Torus w Ciechanowie odbędzie się kolejny wieczór dla dorosłych. Tym razem uczestnicy poznają możliwości sztucznej inteligencji i porozmawiają o przyszłości relacji człowieka z inteligentnymi maszynami. O szczegółach nasza reporterka.
5: W programie znalazły się praktyczne warsztaty poświęcone wykorzystaniu narzędzi AI w smartfonach. Uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać ze sztucznej inteligencji przy tworzeniu tekstów, organizacji codziennych obowiązków, wyszukiwaniu informacji oraz bezpiecznym używaniu nowych technologii. Zajęcia poprowadzi Patryk Młodzianowski z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Drugą część wydarzenia wypełni transmitowany z Centrum Nauki Kopernik wykład pod intrygującym tytułem Czy można zabić robota? Rozmowa będzie dotyczyć etycznych i społecznych wyzwań związanych z rozwojem robotyki oraz sztucznej inteligencji.
2: Tyle od Renaty Pasiut.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Termometry na Mazowszu będą wskazywać około 16-18 stopni, a przy silniejszych podmuchach temperatura może wydawać się jeszcze niższa. Wiatr z południowego zachodu wciąż może mocniej dawać się we znaki, szczególnie w porywach dochodzących do 50 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, ale biometr nadal pozostaje niekorzystny. Po chłodnej nocy piątek na Mazowszu zapowiada się pod znakiem dużego zachmurzenia, ale bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 17 stopni w Ciechanowie i Płońsku, natomiast prawie 18 w Mławie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Cześć, witajcie po 18. Jak tam mija wasz dzień? No, zaczynamy jeszcze za dnia, ale wspólnie przywitamy wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max, wasze ulubione kawałki, nowości od 20. Nowa dziesiątka listy Hot Bands i teraz numer, który niedawno pojawił się na samym szczycie. DJ Goja i Jason Derulo, ich

0: czasy, kiedy nie było jeszcze TikToka, ale już zaczynał Facebook i to właśnie wtedy był wielki hicior na liście Hot Bands Edward Maya i jego Stereo Love. No to skoro byliśmy tak daleko w przeszłości, czas na przyszłość, czas na nowy hit, bo teraz też są czasy, ale Robin Schulz zrobił kawałek. Przerabia tak naprawdę klubowy klasyk, zróbcie głośniej, Robin Schulz i Watermat w RMF Max ich Take It Slow.
1: To jest nowość RMF Max.

Maroon Hofstadt, nasza kolejna nowość w RMF Max, jego I Like. Za chwilę wróci do nas Miley Cyrus, która też jest w trendzie na odchudzanie. No gwiazdy w Hollywood, muzyczne gwiazdy, gwiazdy show biznesu, to teraz mają chyba bzika na punkcie kilogramów. Mam wrażenie, że niektórzy to zrzucają trochę za dużo. Miley Cyrus też jest na diecie NZT i za chwilę jeden z jej najfajniejszych hitów chyba ostatnio, czyli Flowers.

Lataj, lataj wysoko razem z nami. Fly High, Tobi Romeo, jego taneczna petarda w RMF Max. Za chwilę nowość od Maty. Ciekawe, czy Mata świętuje, bo dzisiaj, może słyszeliście, mamy w Polsce Dzień Piłkarza. Ale dlaczego akurat dzisiaj? Dlaczego akurat 10 września? No to może trzeba sobie przypomnieć, że kiedyś wydarzyło się coś. No dzisiaj nie do pomyślenia. 10 września, rok 1972, Polska zdobywa olimpijskie złoto w piłce nożnej w Monachium. Naprawdę, naprawdę, tak to kiedyś było. W finale pokonaliśmy Węgry 2-1. No dzisiaj takie złoto to taka chyba szansa 1 na 1 000 000. Tak jak nawijają Mata i White. Mata ich teraz w RMF Max.

0: No sorry, papi, topiki, Becky G. Pamiętacie, słuchaliśmy tego na początku wakacji. Tymczasem do końca roku już chyba tylko 112 dni. A może jeszcze 112 dni? No nie no, umówmy się, że jeszcze aż 112. Brzmi dużo, ale za chwilę sklepy zaczną nam przypominać, że za moment święta. Jednak nie teraz. Spoko, jeszcze nie będzie Last Christmas. Za chwilę nowość od Axwella. Sprawdzimy też, co w pogodzie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

Termometry na Mazowszu będą wskazywać około 16-18 stopni, a przy silniejszych podmuchach temperatura może wydawać się jeszcze niższa. Wiatr z południowego zachodu wciąż może mocniej dawać się we znaki, szczególnie w porywach dochodzących do 50 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, ale biometr nadal pozostaje niekorzystny. Po chłodnej nocy piątek na Mazowszu zapowiada się pod znakiem dużego zachmurzenia, ale bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 17 stopni w Ciechanowie i Płońsku, natomiast prawie 18 w Mławie.

0: Przy takim bicie można zdobywać się szczyty, prawda? Prywatnie, w pracy, w szkole i także na treningu. Armin van Buuren, jego nowa trensowa petarda. Śpiewała Sasha, Everlasting, to jest mój typ. Na jedynkę tego tygodnia na liście Hot Bands, nowe wydanie już od 20. Dziesiątka hiciorów w czwartek i do tego premiery, których może jeszcze nie słyszeliście.
1: Dobrze, że jesteście z nami. Jesteśmy wszyscy RMF Max na Mazowszu. No i na imprezach się spotkamy, na koncertach. No i spotkamy się także w nowym terminie, jeżeli chodzi o dożynki, bo niestety wichura przerwała gminne dożynki Ciechanowa. No i mamy nowy termin, zdecydowanie. Wójt gminy Ciechanów, Stefan Pawłowski, ponownie zaprasza na gminne dożynki w Rydzewie. Nowy termin, 19 września, Stadion Wiejski w Rydzewie, godzina 13. Będzie śpiewanie, będzie grane, będzie oczywiście dobrze bawione. Co jeszcze? 9 Płońskie Senioralia zaczynają się w najbliższą sobotę, a jak macie ochotę wyskoczyć do klubu, to można wyskoczyć na koncert, bo kolejne koncerty po udanym Gombao 3-3 w innym klimacie, ale także bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o taniec na plaży Patelnia, Grabina koło Płocka. 12 września najbliższa sobota, Góralska Noc, kapela Roy, a w kolejce Playboys, oni pojawią się w sobotę na plaży Patelnia, Grabina koło Płocka 19 września. Jeśli chodzi o Bosco, no to grają w sobotę, grają Clubbing 2.0, Panowie 2.0, grają dobrze.
2: Reklama.
3: Trzęsiemy całą branżą. Dołącz do nas.
4: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
5: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
6: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: I po reklamie.

0: Nowa Płońsk.
1: Słuchacie RMF Max Mazowsze, pora na skrót informacji z regionu. Z wami Daria Polak, sprawdzimy też co w pogodzie, ruszamy. W RMF Max zaglądamy do portfeli rodziców i przypominamy o pieniądzach, które można dostać na opiekę nad najmłodszymi. W ramach programu Aktywnie w żłobku rodzice mogą liczyć nawet na 1500 zł miesięcznie. Świadczenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Tylko na Mazowszu korzysta z niego ponad 41 tysięcy dzieci. O szczegółach i o tym, jak złożyć wniosek, mówi rzecznik ZUS.
2: W województwie mazowieckim rodzice i opiekunowie bardzo chętnie korzystają z tej formy dofinansowania, ponieważ świadczenie Aktywnie w żłobku od stycznia do końca lipca zostało na Mazowszu wypłacone co najmniej raz na ponad 41 tysięcy dzieci. Wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie. Ja zachęcam do złożenia przez naszą mobilną aplikację MZUS, ale można również złożyć wniosek za pośrednictwem naszej platformy usług elektronicznych EZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu Empatia.
1: W powiecie ciechanowskim ze świadczenia korzysta obecnie 421 dzieci, a wniosek można złożyć elektronicznie do ZUS-u. Szczegóły znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Teraz ważna informacja dla szkół podstawowych na Mazowszu. Ruszył ogólnopolski konkurs Odblaskowa Szkoła 2026.
3: Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa dzieci na drogach przez promowanie noszenia elementów odblaskowych i edukację w zakresie zasad ruchu drogowego. Konkurs zachęca uczniów, nauczycieli, rodziców oraz samorządy do wspólnych działań na rzecz zwiększenia widoczności najmłodszych uczestników ruchu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Szkoły mogą przygotować m.in. plakaty, prezentacje, filmy i kampanie promujące bezpieczne zachowania na drodze. Odblaskowa szkoła to nie tylko edukacja, ale też zdrowa rywalizacja i integracja społeczności szkolnej wokół ważnego celu, jakim jest bezpieczeństwo dzieci. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września.
1: Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie policji w Ciechanowie, a informowała Renata Pasiut. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w kulturze, a we Fleszu zaproszenie do rodzinnego parku w Gołodczyźnie. To właśnie tam odbędzie się Pogrodzisko, czyli impreza nawiązująca do rokowego wydarzenia z 1991 roku.
4: Rok 1991, Grodzisko w Sońsku i absolutnie oddolne rokowe wydarzenie, które po dziś dzień uczestnicy wspominają z szerokim uśmiechem. Był to wybuch młodzieńczej energii i beztroska, szalona zabawa. Niby nic nadzwyczajnego, ale zestawiając to z ówczesnymi realiami i brakiem większego wsparcia, taka inicjatywa budzi respekt. Młodzież była zgrana i sprawcza. Atmosferę z Grodziska nie da się powtórzyć, ale można o niej przypomnieć.
1: A zapraszała Dorota Nasierowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gołodczyźnie. Flesz kończymy na sportowo. W sobotę w Grudusku sportowe emocje, ale też czasowe utrudnienia na drogach. Wszystko za sprawą biegu Grudusk na piątkę. Kierowców uczulamy, by zwracali uwagę na oznakowanie i polecenia osób zabezpieczających trasę.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Na Mazowszu możemy spodziewać się około 15 stopni, a wieczór przyniesie dalsze ochłodzenie. Na niebie wciąż sporo chmur, choć gdzieniegdzie mogą pojawić się jeszcze przejaśnienia. Nadal jednak warto uważać na wiatr. Południowo-zachodni kierunek i silniejsze porywy mogą być odczuwalne także o tej porze. Po chłodnej nocy, gdy w Mławie termometry pokażą 6 stopni, a w Ciechanowie i Płońsku około 7, poranek na Mazowszu przywita nas bezchmurnym niebem. Temperatura maksymalna sięgnie 17 stopni w Ciechanowie i Płońsku, a najcieplej będzie w Mławie.
5: Mam dylemat. Nie wiem, czy o tej porze jeszcze mówić wam cześć. Jak się macie po 19, czy może już tak powoli dobry wieczór. No dni coraz krótsze, ale spoko. Popołudnia i wieczory należą do nas. Przemek Grybowski w RMF Max. Za chwilę ten seksowny gościu na jachcie, David Tavar. If you don't know my name, teraz Moonlight, jego Al.

tańczy po wakacjach. Run, Run River to Alok i oczywiście David Guetta, który zdradził, gdzie produkuje mu się najlepiej. I to nie jest własne studio, to nie jest jego wielka willa w Hiszpanii, to jest samolot. Prywatny odrzutowiec, wysoko w chmurach, kiedy nikt mu nie przeszkadza, tam stworzył swoje największe przeboje, między innymi Titanium. Nie wiem, gdzie produkuje MJ Deli, raczej nie w chmurach, raczej nie w samolocie. Macie go teraz, MJ Deli, wiralowo trafia do poczekalni listy Hot Bands, Deli Supreme.

0: Kto zagłosuje na szybkiego chłopca? Może ich nazwa bierze się stąd, że lubią biegać naprawdę szybko, może są dobrzy w sprincie. Przyjaciele z Berlina, ich nowość Music Sounds to dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Będę miał dla was jeszcze taneczne premiery, na przykład od projektu Nearly i Major League, a za chwilę na szóstym Dub Dogs w klubowym How Does It Feel?
1: Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto.
10: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowid.
21: I po reklamie.
22: Cześć, jestem Angelika.
23: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
24: Cześć, tu Brytka.
25: What's up guys, this is Bruno Mars.
26: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Na petarda, nowość w RMF Max, Wasted. Tak to leci, a kto to zrobił? Wykonawcy to Gnarly oraz Major League DJs. I czekają na wasze głosy od dzisiaj na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Gdyby ktoś mnie zapytał o najlepszą piosenkarkę ostatnich miesięcy, to chyba nie tylko ja wskazałbym właśnie tę dziewczynę. To Zalia otwiera nam pierwszą piątkę, Tylko kochaj mnie.
1: RMF Max. 5, numer 5.

Ciekawy tutaj epitet wjechał. Jesteś takim słonecznikiem, ale dlaczego akurat słonecznikiem? Może chodzi o to, że można cię poskubać. No tak mi się skojarzyło. Taki klimat zrobili Post Malone i Swae Lee. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Głosujcie na Sunflower pod rmfmax.pl. Teraz moja osobista, no wciąż jedynka, muszę wam powiedzieć, jeśli chodzi o elektroniczne produkcje z listy Hot Bands. Dzisiaj trójka, Swedish House Mafia, Lykke Lee w numerze Happiness is so sad. RMF Max 3, numer 3.

0: Pity wraca w nowości Reverse Psychology i czeka na wasze głosy w tym tygodniu rmfmax.pl. Może bardzo szybko, na starcie weekendu będzie dla nich wolne miejsce już w zestawieniu. Na trzecim w czwartek Swedish House Mafia, Le Kelly, Happiness Is So Sad. Na drugim Aich i jego disco Ring My Bell. A na miejsce pierwsze wraca nasza ekipa najlepsi, ja się nie dziwię, Gibbs, Kukon i Jonathan w numerze Ty Masz.
1: One. Numer jeden.

0: Sukon i Jonathan zdobyli ponownie szczyty listy Hot Bands. Właśnie w tym kawałku ty masz. Ja mam dla was dobre bity, nowości, hiciory. Zostańcie z RMF Max, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dobrze, że jesteście z nami. Jesteśmy wszyscy RMF Max na Mazowszu. No i na imprezach się spotykamy, na koncertach. No i spotkamy się także w nowym terminie, jeżeli chodzi o dożynki, bo niestety wichura przerwała gminne dożynki Ciechanowa. No i mamy nowy termin, zdecydowanie. Wójt gminy Ciechanów, Stefan Pawłowski, ponownie zaprasza na gminne dożynki w Rydzewie. Nowy termin, 19 września, Stadion Wiejski w Rydzewie, godzina 13. Będzie śpiewanie, będzie grane, będzie oczywiście dobrze bawione. Co jeszcze? 9 Płońskie Senioralia zaczynają się w najbliższą sobotę, a jak macie ochotę wyskoczyć do klubu, to można wyskoczyć na koncert, bo kolejne koncerty po udanym Gombao 3-3 w innym klimacie, ale także bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o taniec na plaży Patelnia, Grabina koło Płocka. 12 września najbliższa sobota Góralska Noc, kapela Roy, a w kolejce Playboys oni pojawią się w sobotę na plaży Patelnia, Grabina koło Płocka 19 września. Jeżeli chodzi o Bosko, no to grają w sobotę, grają Clubbing 2.0, Panowie 2.0 grają. Grają dobrze.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.
18: Tu Ola i Jarek.
19: Hejka, tu Maciek.
20: Cześć, tu Oskar Sims.
21: Hello, this is September.
22: Cześć, tu Asia Meus. Razem jestem.

Takie hałsiki lubimy, prawda? Galaxy i to Kungs w RMF Max. Witajcie po 21, czwartkowo, no prawie weekendowo. Jakie macie plany na weekend? Kto będzie odsypiać, kto będzie sprzątać? A kto może wybiera się do lasu na grzyby, bo wiadomo, że jest sezon. A jak nie grzyby, to może śliwki jeszcze są na drzewach, albo jabłka, może ktoś będzie robił dżemiki. Może ktoś wyśle do RMF Max taki dżemik, naprawdę. Jeszcze nikt tego nie zrobił. Teraz numer też z zaproszeniem. Już na weekend nowość od Meduzy w RMF Max. Weekend właśnie.

0: Loveful, wersja to Colors w RMF Max przy późnej kolacji. No z tą kolacją to trzeba uważać, słuchajcie, bo coś okazuje, że głodni ludzie są bardziej skłonni do spontanicznych zakupów i niekoniecznie tylko jedzenia. Badania sugerują, że uczucie głodu może zwiększać ogólną chęć zdobywania rzeczy. To nie wiem, co gorsze, późna kolacja, czy może nieprzemyślane zakupy. No to może jeszcze lekka kolacja, a na spalenie kalorii za chwilę Bruno Mars w RMF Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia,
15: tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Cyms.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

Martin, Dua Lipa i DaBaby w RMF Max. No przy takim kawałku to nie da się ziewać wieczorowo. Wiecie, że to jest zaraźliwe, no chyba wszyscy wiedzą. W szczególności, kiedy kilka osób w pokoju zacznie ziewać. U części osób wystarczy nawet zobaczyć zdjęcie ziewającego człowieka. Jeśli właśnie ziewnąłeś, no to eksperyment zakończony sukcesem. Teraz numer, przy którym jeszcze nie będziemy ziewać wieczorowo. Mistrz muzycznych emocji na scenie. Alex Warren w RMF Max, jego Passenger.

Alabama ma ten, taka energia od Moonlight i Fordo. Dla wszystkich pod prysznicem o tej porze z RMF Max. A co tam wychodzi z waszej głowy pod tym prysznicem? Nie chodzi mi o łupież. Okazuje się, że pomysły często pojawiają się właśnie pod prysznicem albo podczas spaceru, ponieważ wykonujemy wtedy tylko jedną prostą czynność i pozwalamy naszym myślom swobodniej wędrować. No to pod prysznicem na myślenie także taki kawałek w RMF Max. Nasza nowość wraca Tame Impala, Loser.

0: tym bicie czuć, że jutro wchodzimy w piątek, prawda? Whatever Chance On, taki numer zrobił nam ostatnio Axwell, taką niespodziankę nam wykręcił i być może wykręci sobie nawet pierwszą trójkę, przynajmniej na starcie weekendu na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro oficjalnie w piąteczek na otwarciu weekendu o godzinie 18 w RMF Max. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Krzychu.
15: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
16: Hi, this is Denzel.
17: Hey yo, this is Eminem.
18: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Monika?
9: I jeszcze ja, Maciej.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: RMF Max.
3: RMF Max Mazowsze.